Wzniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz, sprawiając radość swoim uczniom przez obietnicę zesłania Ducha Świętego i zapewnienie ich przez Twe błogosławieństwo, żeś Ty jest Syn Boży, Zbawiciel świata. To tekst Troparionu, święta, które dziś obchodzi nasza cerkiew, w niebo wstąpienie Pańskie. Z praznikom, drodzy słuchacze. Od czasu swego chwalebnego zmartwychwstania już Pan Jezus nie przebywał ze swymi uczniami, a jedynie w wyjątkowych chwilach nieoczekiwanie objawiał się im, by wkrótce znów stać się niewidzialnym. Zmartwychwstały Chrystus należał już nie do istot ziemskich, lecz niebiańskich. Czas Jego ziemskiej misji zakończył się. Teraz już Syn Boży przyoblec się miał w blask chwały swojej, którą posiadł już wtedy, gdy świat jeszcze nie istniał. W życiu ziemskim Chrystusa zawarta jest największa spośród tajemnic. Nie porzucając łona Ojca swego, przybrał ciało Syn Boży od Marii Dziewicy i z ziemiany mieszkający jako człowiek, z Góry Oliwnej uniósł się w chwale i upadłą naszą naturę miłosiernie podnosząc, posadził ją przy Ojcu swoim. Świętując w niebo wstąpienie Pańskie, nasza cerkiew upamiętnia też szczególny jego aspekt. Wieńcząc Paschę, w niebo wstąpienie przygotowuje nas do Pięćdziesiątnicy, stanowiąc etap zstępowania na świat Ducha Świętego, Pocieszyciela i Orędownika, a także budowania tu, na ziemi, Cerkwi Chrystusowej. Wysłuchajmy teraz kondakionu i wieliczania święta w niebo wstąpienia Pańskiego, a następnie przybliżymy Państwu plan dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Punktualnie o godzinie 17 serwis informacyjny, a po nim żywoty świętych oraz kolejny fragment książki. Około godziny 18 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy, a po akafiście kolejny odcinek audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po niej głos liturgii, czyli kolejny odcinek audycji Ichumena Panteleimona. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cerkiewna. Zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21:00.

Mamy dziś czwartek, 21 maja według nowego stylu. W sposób szczególny matka Cerkiew wspomina dziś apostoła i ewangelistę Jana Teologa, świętego Arseniusza Wielkiego oraz świętych Arseniusza i Pimena Pieczerskich.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment Dziejów Apostolskich, rozdział 1, wersety od 1 do 12 oraz fragment Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 36 do 53. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą,

Czego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.

W owym czasie Jezus, powstawszy z martwych, stanął pośród uczniów swoich i rzecze im: pokój wam. A oni, ogarnięci trwogą i strachem, sądzili, że widzą ducha. I rzekł im: dlaczego tak poruszeni jesteście? I dlaczego zwątpienie wstępuje do serc waszych? Popatrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i zobaczcie, gdyż duch nie ma ciała ni kości, a widzicie, że ja jestem. I powiedziawszy to, pokazał im ręce i nogi. Gdy zaś oni jeszcze z radości nie dowierzali i zdumiewali się, rzekł im: macie tutaj coś do zjedzenia? Oni zaś podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster pszczelego miotu i wziąwszy, zjadł przed nimi. Rzekł zaś do nich: te są moje słowa, które powiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że ma się wypełnić wszystko, co napisano o mnie w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysł, by zrozumieli pisma. I rzekł im: gdyż tak napisano, i tak musiał Chrystus cierpieć i powstać z martwych dnia trzeciego, i w jego imię ma być głoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechów dla wszystkich narodów, począwszy od Jeruzalem. Wyście tego świadkami. I oto ja ześlę na was obietnicę Ojca mego. Wy zaś zostaniecie w mieście Jeruzalem, póki nie obleczecie się mocą z wysokości. Wyprowadził ich na zewnątrz, aż ku Betanii i podniósłszy swe ręce, pobłogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że oddalił się od nich i wznosił się do niebios. A oni, oddawszy mu pokłon, z radością wielką powrócili do Jeruzalem i byli nieustannie w świątyni, wysławiając i błogosławiąc Boga. Amen.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego. A już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Konstanty Bondaruk.
1: Duchowe pouczenie.
2: Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W czwartek, w 40 dzień po Wielkanocy, nasza cerkiew świętuje wielkie święto w niebowstąpienie Pańskie. Pan nasz wiele razy zapowiadał swoje odejście na niebo. Czas po swym zmartwychwstaniu wykorzystał on na końcowe pouczenie i umocnienie w wierze apostołów. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Gdy nadszedł czas rozłąki, Chrystus wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Ewangelista Marek dodaje, że kiedy Pan Jezus został wzięty na niebo, to zasiadł po prawicy Ojca. Natomiast w Dziejach Apostolskich czytamy, że w niebowstąpieniu towarzyszyła obietnica zesłania Ducha Świętego, który umocni apostołów i da im siły dla wykonania powierzonej im misji.

0: ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu, czytamy w Dziejach Apostolskich. W niebowstąpienie było konieczne, aby Syn Boży stał się pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Chrystus pożegnał się z uczniami, ale zlecił im zadanie ewangelizacji świata. Jego ostatnimi słowami było zapewnienie: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Cerkiew przyjęła te słowa jako obietnicę bezustannej pieczy nad światem, że Chrystus, pomimo swego odejścia, ciągle przebywa z wiernymi. To było prawdziwie radosne pożegnanie, które potwierdziło prawdziwość Jego słów i czynów, które ukoronowało wykonaną przez Chrystusa całą Jego misję na ziemi. W troparionie święta słyszymy słowa: Wozniesia, jeśli wo sławie, Chryście Boże nasz, radość sotworywy uczennikom, obietowaniem Świętego Ducha i zwieszczennym im bywszy błogosławieniem, jako Ty woistinu Syn Boży i Zbawiciel Mira. Wzniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz, radość sprawiając uczniom swym, obietnicą Ducha Świętego, ogłoszonym im błogosławieństwem, że Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata. W momencie wniebowstąpienia apostołowie po raz ostatni widzieli Mistrza na własne oczy. Jednak od tej chwili wszystko w nich zmieniło się poprzez wiarę. Dopiero teraz, kiedy Chrystus wzniósł się na niebo, uczniowie prawdziwie i ostatecznie poznali Go. Odczuli w sobie obiecaną moc i radość, której nikt już im nie odbierze. Wprawdzie już nie widzą na własne oczy Syna Człowieczego, ale nigdy dotąd nie odczuwali takiej bliskości Syna Bożego. Wszyscy oni stali się nosicielami Chrystusa w duchu. Wszyscy uświadomili moc królestwa i bezbojaźni śmierci. Idą głosić Go po całym świecie. Już nie ma miejsca na zwątpienie, kiedy wzniósł się na niebo i zasiadł po prawicy Ojca. Nie ma już czego żądać, kiedy ukazała się nagroda z góry. Nie ma potrzeby sprzeczać się, kto jest mu bliższy, kiedy wszystkich pociągnął za sobą i do wolności wezwał wszystkie dzieci Boże. Nie ma potrzeby marzyć o Królestwie Izraela, kiedy zajaśniało powszechne Boże Królestwo. Wniebowstąpienie Pańskie pozwala nam pełniej uświadomić przewagę wiary nad widzeniem. Widziane tylko przez chwilę mignie człowiekowi jako żywy obraz, lecz obraz znika, słabnie wrażenie. W duszy pojawia się pragnienie nowych doznań, nowych wizji i nie ma końca pytaniom i wątpliwościom. Ten, kto szuka ulotnych obrazów, by na chwilę umocnić swoją wiarę, ten sam nie wie, czego szuka. Wiarą bowiem chodzimy, a nie widzeniem. I szczęśliwi są ci, którzy nie widzą, ale wierzą. Za każdym razem, kiedy świętujemy wniebowstąpienie Pańskie, w uszach brzmią nam ostatnie słowa Chrystusa skierowane do Jego uczniów. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem. To końcowe zalecenie oznacza: nauczcie innych tego, co usłyszeliście ode mnie. Podzielcie się tym, co ode mnie otrzymaliście. Te słowa były skierowane do garstki ludzi, którzy otaczali Chrystusa, jednak adresowane są do wielu, którzy w przyszłości staną się ich kontynuatorami. Sukcesorami apostołów w bezpośrednim sensie stali się ich uczniowie, następnie prezbiterzy i biskupi. Jednak w szerszym sensie jest to wezwanie do wszystkich ochrzczonych, do całego ludu Bożego. Innymi słowy, jest to wezwanie do bezustannej misji i apostolstwa. Gdyby powiedzieć współczesnym wiernym, że mają być świadkami Chrystusa, głosić dobrą nowinę, przekazywać innym to wszystko, co sami otrzymali, to pewnie wzruszyliby ramionami i powiedzieliby: przecież już nie ma tak zwanych misyjnych terenów. Wszystko dawno jest postawione na swoje miejsce. Mogą także odpowiedzieć, że Europa już Ewangelię słyszała, lecz o niej zapomniała, a gdzie indziej od dawna są i dobrze się mają bez chrześcijaństwa inne religie. Jeszcze w XIX wieku rosyjska cerkiew prawosławna aktywnie szerzyła prawosławie na niezmierzonych terytoriach Syberii, Alaski, Ameryki Północnej, Mandżurii, Afryki i nawet Japonii. Dziś w ogóle nie wypada mówić o krajach trzeciego świata, na przykład o Brazylii albo Kenii, że są to misyjne terytoria. Pewnie brak tam europejskiego dobrobytu i zdobyczy cywilizacji. Pewnie wiele krajów jest uboższych w ekonomicznym sensie, ale one są bogatsze w sensie wiary. Europejscy misjonarze, którzy na wakacje przyjeżdżają do swoich krajów, doznają bolesnego rozczarowania tym, co widzą. Niejeden mówi: może lepiej wrócę do moich Hindusów, Buszmenów czy Papuasów. Nieodległą wydaje się perspektywa, kiedy Ewangelia i kapłani będą przybywać do Europy z Afryki. Co z tego, że w niedzielę widzimy w cerkwi 100 osób, skoro parafia liczy 1000 osób? Od czasu, kiedy Chrystus wygłosił przypowieść o 99 i jednej zagubionej owieczce, sytuacja diametralnie zmieniła się. Obecnie nie 99 owieczek jest w zagrodzie, a jedna poza nią, lecz na odwrót. Niestety, częstokroć zamiast szukać tamtych 99, pasterze koncentrują się na tej jednej obecnej. To ona musi słuchać pomstowanie na te nieobecne. Oczywiście ta większość poza świątynią to nie są poganie. Wszyscy oni są co najmniej ochrzczeni. Jednak dobrze wiemy, że można przyjąć chrzest i de facto pozostać poganinem. Wszak legitymacja partyjna nie czyni z człowieka aktywnego członka, ani wysoko wzniesiony sztandar nie oznacza patriotyzmu. Jednak istnieje pewna okoliczność, warta szczególnej uwagi z powodu swego niebezpieczeństwa. Tym, którzy niegdyś przyjęli chrzest, grozi większe niebezpieczeństwo, aniżeli tym, którzy nigdy nie słyszeli ani o chrzcie, ani o Ewangelii. Dawniej trzeba było zaszczepić wiarę wśród pogan w nowym miejscu. Obecnie stoimy przed obliczem bardziej złożonego zadania – odnowić wiarę w chrześcijańskim środowisku, rozdmuchać to, co zagasło. Właśnie to jest zadanie dla współczesnych misjonarzy. Nie wypada nam się skarżyć, że czas po temu jest niesprzyjający. Chrystus wyraźnie powiedział: idź i głoś Królestwo Boże. Także apostoł Piotr przypominał chrześcijanom, że są oni powołani z ciemności do światła, aby głosić Jego wspaniałe dzieła. My na nowo powinniśmy sobie uświadomić, że wszyscy jesteśmy apostołami, co oznacza posłany. Jeżeli pozostawić odpowiedzialność za szerzenie Ewangelii wyłącznie kapłanom, to tak, jakby zlecić nauczycielowi, by swój przedmiot wykładał sam dla siebie. Skoro przyjęło się uważać, że plotka działa szybciej niż poczta elektroniczna, więc warto wykorzystać tę regułę. W charakterze plotki lub sensacji trzeba głosić prawdę. Bracia i siostry, powstaje naturalne pytanie, w jakiż to sposób ludzie świeccy, żyjący w swoim świecie, gdzie na pierwszym miejscu jest praca, dom, rodzina, dzieci, codzienne troski i problemy, jeszcze mają być świadkami Jezusa Chrystusa i echem Ewangelii? Zrozumiałe pytanie. A jednak Cerkiew stanowczo i z naciskiem przypomina nam, że każdy wierny powinien w duchu proroctwa świadczyć o Jezusie Chrystusie. Pod pojęciem proroctwa nie należy rozumieć przepowiadanie przyszłości, co stanie się z nami za parę lat, lub eschatologicznej perspektywy. Po prostu świeccy chrześcijanie powinni być świadkami nadziei. Nie jakiejś tam nadziei, ale tej, która nie zawiedzie. Tym samym wierni stwarzają w swoim środowisku ten żywy zaczyn, obecny w każdym mieście i w każdej społeczności lokalnej. Nie muszą robić wokół siebie szumu medialnego. Mogą o nich nie pisać w gazetach, nie mówić w radio i nie pokazywać w telewizji, jak zresztą nie pisali o pierwszych chrześcijanach starożytni historycy. Oni po prostu swoim życiem, swoim przykładem, samymi sobą uczestniczą w najważniejszym i najwspanialszym przedsięwzięciu, które trwa na ziemi od 2000 lat. Jest to Królestwo Niebieskie. Przyjmując chrzest, staliśmy się Chrystusowymi uczniami i pomocnikami. W jaki sposób z godnością wypełnić ten obowiązek? To nasz największy problem, z którym borykać się będziemy do końca naszego ziemskiego życia. Ale jest dla nas nadzieja, bowiem kieruje nami miłość i dobro. Święty Paweł dokładnie określa nasze zadania. Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. Amin.
1: Radio Ortodoksja.

Już jutro przypada wspomnienie świętego Mikołaja Cudotwórcy. Był on biskupem Miry Licyjskiej, znanym z licznych cudów i bezinteresownej pomocy bliźnim. Według tradycji już za życia cieszył się opinią świętego, a po śmierci jego kult szybko rozprzestrzenił się w całym chrześcijańskim świecie. W ikonografii przedstawiany jest w szatach biskupich, często z Ewangelią i gestem błogosławieństwa.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 21 maja i 8 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś apostoła i ewangelistę Jana Teologa, świętego Arseniusza Wielkiego oraz świętych Arseniusza i Pimena Pieczerski. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o spotkaniu w Centrum Kultury Prawosławnej oraz o akcji Lato 2026.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego, serdecznie zaprasza w poniedziałek 25 maja o godzinie 17:30 do Centrum Kultury Prawosławnej na spotkanie na temat post i inne zagadnienia w życiu praktycznym w świetle przygotowań dokumentu na Sobór Ogólnoprawosławny. Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj. Temat przedstawi ojciec Andrzej Kuźma. Obozy organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce to doskonała propozycja wakacyjna dla dzieci i młodzieży, łącząca aktywny wypoczynek z integracją i rozwojem duchowym. W dniach od 6 do 13 lipca 2026 roku odbędzie się obóz w Świnoujściu dla osób w wieku od 14 do 17 lat. W programie przewidziano liczne atrakcje, takie jak zwiedzanie Wolińskiego Parku Narodowego, oceanarium w Międzyzdrojach, rejs statkiem oraz jednodniowa wycieczka do Berlina. Z kolei w dniach od 23 do 29 sierpnia odbędzie się obóz w Zakopanem dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Uczestnicy wezmą udział m.in. w wycieczkach na Gubałówkę i Kasprowy Wierch oraz odwiedzą park wodny na Słowacji. Program obejmuje także codzienne modlitwy, spotkania o tematyce religijnej oraz czas na integrację i wspólny wypoczynek. Dodatkowo w dniach od 10 do 20 sierpnia organizowany jest obóz roboczy na Świętej Górze Grabarce, podczas którego młodzież pomaga siostrom w przygotowaniach do Święta Przemienienia Pańskiego, jednocześnie integrując się i pogłębiając życie duchowe. Zapisy na obozy w Świnoujściu i Zakopanem trwają do 23 maja, natomiast na obóz roboczy na Grabarce do 31 lipca. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatorów.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za moment wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny fragment książki, a około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Po akafiście usłyszymy kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po niej głos liturgii, czyli audycja Ichumena Panteleimona. Na zakończenie dzisiejszej audycji modlitwy wieczorne około godziny 20:40.

Mamy dziś czwartek 21 maja według nowego stylu i 8 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Arseniusza Wielkiego. Zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Arseniusza z Ławry Kijowskiej oraz żywot świętego Taralisa Cudotwórcy z Likaonii.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Arseniusza Wielkiego. Święty Arseniusz urodził się na początku IV wieku w szlacheckiej rodzinie rzymskiej. Obdarzony żywym umysłem, otrzymał doskonałe świeckie wykształcenie. Gdy jednak został diakonem, postanowił poświęcić się wyłącznie świętym wysiłkom. Święty tak zasłynął w stolicy, że gdy cesarz wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego Teodozjusz Wielki poprosił cesarza zachodu Gracjana, żeby znalazł nauczyciela dla jego synów, Arkadiusza i Honoriusza, posłany został Arseniusz. Pomimo szacunku, jakim otaczał go Teodozjusz, który traktował go jak ojca duchowego, Arseniusz nie dał się oszukać fałszywymi pochlebstwami i pragnął poświęcić życie Bogu. Gdy pewnej nocy się modlił i prosił o wskazanie mu drogi zbawienia, usłyszał głos z nieba: Arseniuszu, uciekaj przed ludźmi, a się zbawisz. Natychmiast opuścił on pałac, doszedł do portu, wsiadł na statek i dopłynął do Aleksandrii. Przyjął postrzyżyny w jednym z licznych monasterów położonych wokół stolicy Egiptu. Gdy na dworze nosił drogie szaty, to teraz zaczął nosić zwykłą odzież, w której nie można było go poznać. Zrezygnował z marności świeckiej nauki i został uczniem surowych egipskich ascetów, do których bez wahania zwracał się ze wszystkimi swoimi zamysłami. Po pewnym czasie Arseniusz znowu zapytał Boga w czasie modlitwy, jak można się zbawić. Tenże sam głos powiedział mu: Arseniuszu, ukrywaj się przed ludźmi, trwaj w milczeniu, zachowuj trzeźwość umysłu. To są korzenie doskonałości. Wtedy udał się do znanego monasteru Sketi, znajdującego się na pustyni. Zbudował tam sobie celę 47 km od cerkwi. Z celi wychodził bardzo rzadko i 40 lat przebywał tylko z Bogiem, mężnie odpędzając ataki biesów, przypominających mu dawne życie. Każdego dnia zapytywał siebie samego: Arseniuszu, dlaczego odszedłeś ze świata? I pokornie prosił Boga: pozwól mi z Twego miłosierdzia rozpocząć. Jak i inni pustelnicy, Arseniusz spędzał dni na wyplataniu z gałęzi palmowych koszy i odmawianiu psalmów. Nigdy nie zmieniał wody, w której moczył gałęzie i pokornie znosił okropną woń, jak i sam mówił, w zamian za perfumy i aromaty, których niegdyś używał w świecie. W jego celi nie było żadnych wygód, nawet świecznika. Zadawalał się koszem chlebów na cały rok. Tym niemniej święty Arseniusz nigdy nie odwracał się od tego, co Bóg stworzył i podczas urodzaju prosił, żeby przyniesiono mu owoce, które próbował tylko jeden raz. Całe noce się modlił, rezygnując ze snu, a rano, podporządkowując się naturze, mówił do snu: chodź tu, zły sługo, i krótko odpoczywał. Asceta uważał, że mnich, jeśli jest prawdziwym rycerzem, zadowala się godziną snu. W soboty wieczorem ten Boży człowiek zaczynał się modlić, stojąc z wyciągniętymi do nieba rękoma i z plecami do zachodzącego słońca, póki słońce nie oświecało jego twarzy. Gdy pielgrzymi, nawet wysoko postawieni, przychodzili do jego celi po pouczenia, święty Arseniusz odmawiał ich przyjęcia. Arcybiskupowi Aleksandrii Teofilowi, który chciał go odwiedzić, odpowiedział: jeśli przyjdziesz i otworzę Tobie drzwi, to otworzę je dla wszystkich, a wtedy nie pozostanę tutaj. Zapytano go, dlaczego unika ludzi, a on odpowiedział:

sufitie, że wypadły mu rzęsy. Potok łez nie tylko obmywał jego duszę ze wszystkich nieczystych żądz, lecz także przemienił jego ciało, czyniąc świętego podobnym do anioła, a asceta miał jaśniejące oblicze. Pewnego razu jeden z braci podszedł do jego celi i zajrzał do niej przed zapłukaniem. Zdziwił się, widząc starca jakby stojącego w płomieniach i przemienionego światłością łaski. Niekiedy święty Arseniusz przychodził do cerkwi Sketis na Eucharystię. Stał za kolumną, aby nikt nie widział jego twarzy i niechętnie odpowiadał na pytania braci. Asceta miał siwe włosy i długą brodę do pasa. Święty Arseniusz żył w pustyni Sketi około 40 lat. Gdy barbarzyńcy napadli na mnichów, święty przeszedł obok nich niezauważony. Jednak po drugim ataku na słynny monaster musiał uciekać na górę Trochan, gdzie spędził 10 lat. Potem po 3 latach przebywania w Kanopie święty Arseniusz powrócił do Trochan, gdzie zmarł w wieku 95 lat w 449 roku. Przed śmiercią święty kazał uczniom porzucić jego ciało na górze i powiedział: "Często pokutowałem za wypowiedziane słowa, ale nigdy za milczenie." Bracia, zdziwieni, że on trwoży się i płacze, zapytali, czy się boi, pomimo tego, iż osiągnął taką doskonałość. Asceta odpowiedział: "Zaiste, strach, jaki teraz odczuwam, towarzyszy mi od tego czasu, gdy zostałem mnichem." Potem odszedł do Boga. Zapamiętano następujące pouczenie świętego Arseniusza dla jego uczniów. Na ile możecie, starajcie się, żeby wasze wewnętrzne zajęcie było zgodne z wolą Bożą, a zwyciężycie zewnętrzne żądze.

0: myśli świętych ojców.
1: Abba Izachiusz. To, co zostało powiedziane w Piśmie, powiedziano nie po to, byśmy tylko o tym wiedzieli, lecz byśmy to wypełniali.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Arseniusza z Ławry Kijowskiej. Święty Arseniusz był mnichem Ławry w Kijowie w XIV wieku. Zwano go miłującym pracę, gdyż nikt nigdy nie widział go bez pracy, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Gorliwie wypełniał wszystkie polecenia, jadł tylko raz dziennie po zachodzie słońca. Jego ciało spoczywa w pieczarach świętego Teodozjusza.

0: starzec Józef Wotopecki. To opowieść o jednym z duchowych synów świętego Józefa Hazychasty, wybitnym mnichu współczesnego prawosławia, który odnowił monaster w Atopedii na górze Atos i przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor archimandryta Efrem w prosty i poruszający sposób przedstawia życie starca, jego duchową walkę, pokorę i nauki. Książka zawiera wspomnienia, listy i pouczenia, które skłaniają do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Zmagania i łaska Boża w monasterze Stawrowuni. Starzec, jak wspomniano wcześniej, chodził do szkoły podstawowej tylko przez 3 zimy. Niemniej jednak dzięki osobistemu wysiłkowi, pragnieniu nauki, młodemu, wypoczętemu mózgowi i oświeceniu Świętego Ducha, który w tak cudowny sposób powołał go do mniejszego życia, udało mu się w krótkim czasie zostać nienagannym lektorem i nie tylko przebrnąć przez duchowe książki dostępne w monasterskiej bibliotece, ale także dogłębnie je przestudiować. Później, kiedy założył własną wspólnotę, mówił na pożytek braciom: w swoim pierwszym monasterze pracowałem co najmniej 16 godzin dziennie. Przeczytałem Stary Testament 3 razy w całości oraz 14 synaksarionów. Ma na myśli synaksarion 12 miesięcy, triodionu postnego oraz paschalnego. 2 lub 3 razy, nie wspominając o całej reszcie, troparionach, sticherach i innych tego typu tekstach, spośród których wszystkie znałem na pamięć. Zobaczcie, nie mówię tego, żeby się chwalić, lecz mówię to dla waszego dobra. Uczyliśmy się poprzez taki właśnie wysiłek. Nigdy nie siadaliśmy do próżnych pogadanek czy czegoś w tym stylu. Skończyła się praca? Do książek. Mamy książki, chwała Tobie Boże. To z nich czerpcie. Studiowanie duchowych ksiąg nie jest proste. To nie są zwykłe książki. Są to słowa ojców, a ojcowie nie mówili z własnej woli, lecz Duchem Świętym wiedzeni mówili i pisali. Te właśnie teksty są życiem i dla nas. Ojcowie wiedzieli, że dotrzemy do tej posuchy i nie będziemy mieli innej pociechy. A ponieważ w umyśle swym byli pokorni, usiedli i napisali to, co napisali, abyśmy my sami mogli teraz do tego dotrzeć i mieć to na własność. Starzec Józef Watopecki, homilia na spotkaniu z braćmi monasteru Watopeckiego 4 grudnia 2000 roku. Józef młodszy uwielbiał zapamiętywać fragmenty Nowego Testamentu, Gerontikon, Evergetinos, a także tropariony, kondakiony i stichery z nabożeństw świąt pańskich, Matki Bożej oraz świętych. Powiedział nam, że pierwszym kondakionem, którego nauczył się na pamięć podczas swego życia mniszego, był kondakion z Trodionu, który śpiewa się w niedzielę mięsopustną na ton pierwszy. Gdy przyjdziesz Boże, w chwale na ziemię i wszystko zadrży, rzeka bowiem ognista niesie wszystkich przed trybunał, księgi zostają otworzone i tajemnice wyjawione. Wtedy wybaw mnie od ognia niegasnącego i uczyń godnym stania po Twojej prawicy, sędzio najsprawiedliwszy. Szybko nauczył się na pamięć całej Ewangelii według Mateusza i dużych fragmentów z innych ewangelistów, a także z Gerontikonu i Evergetinosu. Kiedy poszedłem do monasteru, nie umiałem czytać. Znałem tylko 2 lub 3 litery. Zapytali mnie wówczas, czy znam alfabet. Odpowiedziałem, że tak, ale nie uwierzyli mi i dali mi małą książeczkę do przeczytania, żeby mogli sami się o tym przekonać. W rzeczy samej trochę im poczytałem. Dali mi prostą historię zatytułowaną O duchowym lustrze, która mówiła o cechach duszy. Biblioteka w Świętej Barbarze, to znaczy w Metochionie Świętej Barbary, taki sam sposób mówienia stosuje się także do monasterów, skitów, kalif oraz wszystkich innych tego typu miejsc, była wielkości szafki na leki. Być może istnieje do dzisiaj. Było tam 12 minei, niewidzialna wojna i duchowe ćwiczenia świętego Nikodema Hagioryty, drabina raju świętego Jana Klimaka, Evergetinos, jeden tom dzieł świętego Efrema Syryjczyka i kilka książek wydanych przez wydawnictwo Zoi. To była nasza biblioteka. W tamtych czasach w Stawrowuni praca była jak dogmat. Jeśli pracowałeś 18 godzin, byłeś pierwszym mnichem. Jeśli pracowałeś 16, byłeś trochę niżej. Jeśli pracowałeś 12, w ogóle się nie odzywałeś. Kiedyż my, nieszczęśnicy, mieliśmy znaleźć czas na lekturę? Nie pozwalano na żadne wolne nawet w święta. Wszystkie były dniami wolnymi jedynie w połowie. Wolne było do południa, ale do południa trwały także całonocne czuwania. Wszystkie odprawialiśmy według horologionu. I nie było wtedy błogosławieństwa na spożywanie wina i oliwy. Nawet jeśli mówił o tym typikon. Kiedy więc czytaliśmy książki? Mówię wam szczerze, że nie minęły 2 lata mojego nowicjatu Stawrouni, gdzie byłem posłusznikiem 6 czy 7 lat, a znałem na pamięć 4 tomy Evergetinosu. Naprawdę? Tylko kiedy je przeczytałem? A ile razy przeglądałem Mineję? Starzec Józef Watopecki, homilia na spotkaniu z braćmi Nowego Skitu, 1985. Czytał również Filokalię w oryginale. Nigdy nie chciał tłumaczeń, ponieważ uważał, że zniekształcają one znaczenie. Evergetinos i Filokalia były jego ulubionymi książkami, których nie odłożył na bok aż do końca życia. Pamiętamy, jak bardzo chwalił błogosławionego Pawła, igumena monasteru Evergetydy, który zebrał apoftegmaty mądrości ojców i tematycznie podzielił je na części, pozostawiając je pod postacią dzieła Evergetinos dla wsparcia cerkw.

0: Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Przed chwilą wysłuchali Państwo fragmentu książki Starzec Józef Wotopecki, poruszającej opowieści o życiu i duchowości wybitnego mnicha prawosławnego, pełnej wspomnień i nauk o pokorze, modlitwie oraz zaufaniu Bogu. Fragment czytała Ksenia Juchimowicz. Na kolejną część tej lektury zapraszamy jutro o tej samej porze.

Już jutro, 22 maja, Cerkiew Prawosławna obchodzi święto przeniesienia relikwii świętego Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licyjskiej do Barii. Święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku w Azji Mniejszej. Zasłynął jako gorliwy hierarcha, obrońca wiary i opiekun potrzebujących. Jest jednym z najbardziej czczonych świętych zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, a jego relikwie spoczywają dziś we włoskim mieście Barii.

Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina świętego Taraisa, cudotwórcy z Likaonii. Święty Tarais od swego dzieciństwa poświęcił się całkowicie służbie Bogu i ofiarowywał mu posty, czuwania, modlitwy i łzy jako wonną ofiarę. Zyskał dar czynienia cudów swymi modlitwami, wypędzania demonów, uzdrawiania trędowatych i wskrzeszenia umarłych, a wszyscy, którzy się do niego zbliżali, odczuwali obecność Boga. Zasnął w pokoju w dniu, który przepowiedział, z radością witając aniołów, którzy się ukazali, żeby zabrać jego duszę.

0: Święty Mikołaj Cudotwórca urodził się około 270 roku w Patra w Azji Mniejszej, jako jedyne dziecko zamożnych rodziców, których rodzicielski los wyproszono modlitwami. Już od młodości wyróżniał się pobożnością, skłonnością do czynów cnotliwych i miłością do bliźnich. Jego wuj, będący biskupem Patry, wyświęcił go na prezbitra. Po śmierci rodziców Mikołaj rozdał cały odziedziczony majątek biednym i potrzebującym. Później został mianowany biskupem Miry w Licji. Słynął z łagodności, pokory i hojności, nieustannie troszcząc się o dobro wiernych. W czasie prześladowań za panowania cesarza Dioklecjana został uwięziony, a uwolniono go dopiero w 313 roku po edykcie mediolańskim. Tradycja zachowała historię Soboru Nicejskiego w 325 roku, gdzie Mikołaj w obronie prawdy wiary miał uderzyć Ariusza. Za to został pozbawiony omoforionu, czyli oznaki biskupiej godności, i wtrącony do więzienia, lecz wkrótce w cudowny sposób przywrócono mu godność. Święty Mikołaj zmarł około 345 roku w głębokiej starości. Jego ciało, które zaczęło wydzielać mirrę, pochowano w Mirze, a w 1087 roku przeniesiono do włoskiego miasta Bari, gdzie znajduje się do dziś w specjalnie wzniesionym ku jego czci soborze. Jest czczony zarówno w kościele prawosławnym, jak i katolickim, jako patron dzieci, podróżnych, marynarzy, rodzin, wdów, sierot oraz wielu zawodów. Na ikonach i w sztuce przedstawiany jest jako biskup w czerwonych szatach, z Ewangelią w ręku, z błogosławiącą dłonią, a niekiedy przedstawiany jest z mitrą na głowie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami akafist do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie muzycznej na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21.

0: Pytanie do specjalisty to program prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza. W każdym odcinku rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla naszego zdrowia, o profilaktyce, leczeniu i sposobach zapobiegania chorobom. Dziś gościem profesora będzie pan dr Jarosław Tałałaj. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą Julia i Kuba, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Jarosław Tałałaj. Witam.
3: Dzień dobry, witam.
2: Pan doktor jest zastępcą kierownika Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz konsultantem wojewódzkim do spraw rehabilitacji w województwie podlaskim. Rehabilitacja, z czym to się kojarzy? Bo raczej tak jakby z powrotem rehabilitujemy się, aby szybko powrócić do zdrowia.
3: Definicja jest dość skomplikowana, bo to mówi o wielospecjalistycznym oddziaływaniu na chorych po to, by przywrócić ich sprawność, po to, by przywrócić zdolność życia codziennego w rodzinie, ale również zdolność życia społecznego i zawodowego. Ale najprościej rzecz ujmując, wszystkim to się kojarzy z ćwiczeniami bądź też z zabiegami na różnych urządzeniach elektrycznych, magnetycznych i tak dalej, z masażem. To są tylko składowe rehabilitacji. Rehabilitacja to jest rzeczywiście wielokierunkowy ciąg wydarzeń, bo zaangażowani w to są lekarze, fizjoterapeuci, często psychologowie, terapeuci zajęciowi, logopedzi, cały szereg zawodów medycznych i okołomedycznych, których celem jest usprawnić chorego. Albo przywrócić funkcję właściwą, taką biologiczną funkcję naszych narządów, części ciała, albo też wyzwolić mechanizmy adaptacji, czyli poprowadzić czynności, funkcje naszego ciała, organizmu, tak by zastąpić te właściwe funkcje, te prawdziwe funkcje, których odbudować się nie da. Tak więc jest to dość skomplikowany proces leczniczy i nie sprowadza się tylko do fizjoterapii, czyli do zabiegów ćwiczeń i masażu. To jest troszeczkę szerszy proces.
2: Panie doktorze, mamy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, rehabilitacja stacjonarna czy ambulatoryjna? Zanim to rozstrzygniemy, to proszę o przybliżenie, co kryje się pod pojęciem rehabilitacji stacjonarnej.
3: Rehabilitacja stacjonarna to jest rehabilitacja prowadzona w warunkach oddziału szpitalnego. Podobnie jak wszystkie inne dyscypliny medyczne mają swoje własne oddziały łóżkowe, wyposażone w łóżka z pobytem całodobowym pacjenta, tak samo też i rehabilitacja. Znane są różne rodzaje w tym zakresie rehabilitacji, rodzaje zabezpieczenia szpitalnego, bo mówimy o rehabilitacji ogólnoustrojowej i ta jest najbardziej powszechna w Polsce i w naszym województwie, ale też rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja oddechowa i rehabilitacja kardiologiczna. Te cztery rodzaje w zakresie rehabilitacji możemy spotkać właśnie w formie oddziałów szpitalnych z nadzorem całodobowym, z leczeniem całodobowym, a w tym również z rehabilitacją.
2: Rehabilitacja ogólnoustrojowa. Jacy pacjenci tam najczęściej z tego korzystają?
3: Formalnie zakres jest nieograniczony, bo w zasadzie wszystkie choroby, na które cierpią nasi pacjenci, z powodu których cierpią nasi pacjenci, wszystkie te choroby, które powodują utratę funkcjonalności naszego ciała, mogą podlegać rehabilitacji. I rehabilitacja ogólnoustrojowa jest tym właśnie najszerszym zakresem, który mieści właściwie wszystkie rozpoznania, które wiążą się z utratą funkcjonalności i wymagają rehabilitacji. Jednakże oczywiście najczęściej spotykamy pacjentów, którzy mają uszkodzenia układu ruchu, a więc stawów, kości, mięśni, powięzi, ścięgien, wszystkich tych elementów, które wiążą się z czynnością ruchu. Więc tutaj jednostkami kierującymi do tego rodzaju rehabilitacji są najczęściej oddziały reumatologii, oddziały ortopedii, oddziały urazowe, chirurgii, ale też urologii, też ginekologii, ponieważ, tak jak mówiłem, pojęcie rehabilitacji rozszerza się, obejmuje w zasadzie wszystkie możliwe dziedziny medycyny, na które można oddziaływać właśnie rehabilitacją. Tak więc jest to dość pojemny worek, aczkolwiek dominuje rzeczywiście utrata funkcjonalności układu ruchu. Jednocześnie w polskim prawie warunki, które opisują działalność takiego oddziału, zawierają również pewne odstępstwo, podkreślając rolę leczenia tak zwanego obrzęku limfatycznego. Jest to powikłanie po chorobach, najczęściej w Polsce po chorobach nowotworowych i usunięciu węzłów chłonnych, a jednocześnie najszerszą grupą pacjentów, którzy docierają do tego typu oddziałów, to kobiety, pacjentki po mastektomii, po usunięciu piersi z powodu najczęściej nowotworu. I jest to specjalny ukłon prawodawcy, podkreślenie ważności tego typu leczenia. I on odbywa się również w oddziałach rehabilitacji ogólnoustrojowej. I w zasadzie różnie to bywa, równie dobrze w oddziale stacjonarnym, łóżkowym, jak też w oddziale dziennym.
2: Ta rehabilitacja taka poprawiająca limfatyczne, to raczej jest profilaktyka tego obrzęku limfatycznego, tak. Czy już jak on się pojawi?
3: Te metody znajdują zastosowanie wówczas, gdy ten obrzęk się pojawia. Po resekcji, po usunięciu węzłów chłonnych zmienionych nowotworowo, odpływ chłonki, czyli limfy, jest pogorszony. Ten płyn zbiera się na obwodzie naszego ciała, w obrębie ramienia, ręki, jeśli jest to chora po usunięciu piersi, czy też w obrębie kończyn dolnych, nóg u pacjentów, którzy utracili węzły chłonne z okolicy pachwiny. Więc jest to typowa ingerencja lecznicza, nie profilaktyczna.
2: Panie doktorze, kolejna rehabilitacja neurologiczna. Co pod tym pojęciem rozumiemy? Jacy pacjenci tam trafiają?
3: Wszyscy pacjenci, którzy mają zaburzenia pracy tak zwanego ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego, które skutkują zaburzeniami motoryki, lokomocji, motoryki poruszania się, czy jakichkolwiek innych aspektów ruchu związanego, nie wiem, z pisaniem, czy czymkolwiek innym. I rozróżniamy tutaj rehabilitację na trzech poziomach, to znaczy rehabilitację wczesną i rehabilitację późną, a w obrębie tych dwóch rodzajów wyróżnimy również rehabilitację chorób mózgu, chorób rdzenia kręgowego i splotów nerwowych i korzeni nerwowych oraz rehabilitację nerwów obwodowych. Czyli takie trzy grupy topograficznie rzecz biorąc chorób neurologicznych. Do tego jeszcze dochodzą choroby z tak zwanej grupy dystrofii. Są to najczęściej choroby uwarunkowane genetycznie. Ich wspólną, można powiedzieć wspólną cechą jest to, że pogarsza się przewodzenie impulsu elektrycznego z nerwów obwodowych do mięśni. W związku z tym mięśnie słabną, przestają działać i wymagają wsparcia, między innymi rehabilitacyjnego. Tak więc właściwie wszyscy pacjenci, którzy cierpią na ostre czy przewlekłe choroby neurologiczne, mogą przystąpić do programu rehabilitacji. Aczkolwiek w naszych warunkach największą grupą zasilającą oddziały stacjonarne rehabilitacji to są chorzy po udarze mózgu niedokrwiennym czy też krwotocznym. To jest największa grupa pacjentów z tym problemem. Chyba w całej Polsce borykają się oddziały rehabilitacji neurologicznej.
2: Panie doktorze, a rehabilitacja kardiologiczna ostatnio jest taka jakby no kompleksowość, próba osiągnięcia kompleksowości, koordynowana opieka pacjenta po zawale mięśnia sercowego. Jak tutaj się odnajduje rehabilitacja w tym całym procesie?
3: Bardzo dobrze. Jest to

0: wstętni sprowadzających krew do serca, czy też do mózgu, jeśli myślimy o udarach, lub też z jakichkolwiek innych powodów, są leczeni zachowawczo bądź zabiegowo. Ale okazuje się to mało. Pacjentowi trzeba pomóc wrócić do codziennych czynności, do czynności zawodowych i społecznych. I tym właśnie zajmuje się rehabilitacja. Wypracowano bardzo jasny, przejrzysty model leczenia pacjentów, szczególnie właśnie po ostrych incydentach wieńcowych, po zawałach serca, który opiera się o wysiłek, kontrolowany wysiłek. To jest główna część tej rehabilitacji. Kontrolowany, czyli taki, który dobieramy każdemu pacjentowi osobiście, który ma nie przekraczać pewnych wartości, ale też nie może być zbyt mało intensywny, akurat taki, jaki jest potrzebny. Ten wysiłek jest uzupełniany o inne elementy ruchu, kinezyterapii, leczenia ruchem, ale sam wysiłek prowadzony jest, to jest tak zwany wysiłek o charakterze wytrzymałościowym. Więc pacjenci nasi ćwiczą zazwyczaj na stacjonarnych treningowych rowerach. Tam można dobrać doskonale i idealnie ustawienia, obciążenia, intensywność i zadbać o to, by pacjent prowadził ten wysiłek tak, aby jego metabolizm, aby jego spalanie, intensywność spalania energii była taka, jak należy. Mogą być to zajęcia na bieżnie, ale też uzupełniamy to innymi ćwiczeniami, z zakresu kinezyterapii, więc to nie jest tylko wysiłek o charakterze wytrzymałościowym, są również elementy siłowe, są również elementy ćwiczenia mięśni oddechowych, a więc uczenia pacjenta lub poprawienia toru oddychania, co jest bardzo ważne w każdym wysiłku i powrocie do zdrowia. I w ten sposób płynnie przechodzimy do kolejnej, do kolejnego rodzaju rehabilitacji, czyli rehabilitacji oddechowej, bo
1: najbliższej chyba dla pana doktora.
0: Ale też należy wiedzieć, że rehabilitacja kardiologiczna jest niemalże tożsama z rehabilitacją oddechową, z tym, że oddechowa jest wzbogacona o nieco inne elementy specyficzne dla układu oddechowego. Sam jednak trzon tego leczenia, wysiłek fizyczny o określonej intensywności i w jednej i w drugiej jest ten sam. Więc można prowadzić tą rehabilitację, dysponując tą samą bazą sprzętową, tymi samymi pracownikami, ponieważ te różnice są dość niewielkie, same protokoły ćwiczeń, standardy ćwiczeń są bardzo podobne.
1: Panie doktorze, a rehabilitacja ambulatoryjna, co pod tym pojęciem, bo no, stacjonarna, różnego rodzaju ćwiczenia, związane i jest to związane z hospitalizacją, czyli pacjent przebywa w szpitalu, tak normalnie jest pacjentem szpitalnym. Rehabilitacja ambulatoryjna, czym się różni?
0: Różni się tym, że pacjent przybywa do ośrodka rehabilitacyjnego bez potrzeby spędzania tam całej doby, a więc nie musimy dysponować bazą łóżkową, pacjent nie pozostaje w łóżku. Aczkolwiek rozróżniamy dwa takie główne rodzaje rehabilitacji ambulatoryjnej, czyli tej otwartej, niezwiązanej z całodobowym pobytem w szpitalu, bo możemy mówić o rehabilitacji w oddziale dziennym i o fizjoterapii ambulatoryjnej. Rehabilitacja w oddziale dziennym dysponuje szerszym zakresem interwencji i szerszym zakresem pracowników w związku z tym, którzy zajmują się pacjentami, niż fizjoterapia ambulatoryjna. Ale obie należą do tego, do tej sfery ambulatoryjnej, mówiąc tak w wielkim uproszczeniu, to znaczy tej, która jest pozbawiona konieczności całodobowego pobytu w szpitalu.
1: Panie doktorze, kto i kiedy może skierować pacjenta na rehabilitację stacjonarną, a w jakim przypadku na rehabilitację ambulatoryjną?
0: Myślę, że oprę się o przykład rehabilitacji ogólnoustrojowej, ponieważ ta jest najbardziej powszechna. I rehabilitacja stacjonarna, czyli związana z całodobowym pobytem w szpitalu,

0: jest kierowana do pacjentów, którzy właśnie takiego nadzoru całodobowego potrzebują. Dlatego też najczęściej do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze oddziałów szpitalnych, innych oddziałów internistycznych czy też zabiegowych, w których znajduje się pacjent i okazuje się, że potrzebuje jeszcze dalszego etapu leczenia w postaci rehabilitacji. Więc to w głównej mierze oddziały szpitalne kierują pacjentów do oddziału szpitalnego rehabilitacji ogólnoustrojowej albo też jakiejkolwiek innej, ale całodobowej, stacjonarnej. Tak więc na przykładzie właśnie rehabilitacji ogólnoustrojowej możemy wskazać oddziały, które kierują, mają prawo kierować pacjentów, czyli oddziały zabiegowe takie jak neurochirurgia, chirurgia, urologia, ginekologia, oddziały zachowawcze zaś to przede wszystkim neurologia, potem reumatologia, a o ortopedii zapomniałem.
1: Zabiegowych,
0: tak, to jest chyba najczęstszy dostawca, że tak powiem, pacjentów do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej. Więc z zachowawczych to reumatologia, oddziały internistyczne w całości mogą, ale przede wszystkim rzeczywiście to są chyba oddziały o profilu reumatologicznym. I w zasadzie to z tych najważniejszych oddziałów tyle. Oczywiście niektóre poradnie specjalistyczne mogą kierować i kierują pacjentów do szpitalnego leczenia rehabilitacyjnego i to są zazwyczaj oddziały również, poradnie, przepraszam, mówimy o poradniach, to są poradnie reumatologiczna, urazowo-ortopedyczna, neurologiczna i poradnia rehabilitacyjna. W odróżnieniu od leczenia szpitalnego do oddziałów dziennych rehabilitacji mogą jeszcze kierować lekarze rodzinni, z tym, że lekarze rodzinni mają prawo wystawić skierowanie tylko tym pacjentom, którzy cierpią z powodu przewlekłych chorób. I jeżeli te przewlekłe choroby przejdą w stan zaostrzenia, to w takim czasie lekarz rodzinny ma prawo wystawić skierowanie do oddziału dziennego rehabilitacji ogólnoustrojowej.
1: Czyli pacjent pozostaje pod stałą opieką lekarza rodzinnego i w przypadku choroby, która ewidentnie jest jej dekompensacja, zaostrzenie, pogorszenie, w tym momencie bez zasięgnięcia opinii specjalisty może skierować pacjenta na leczenie rehabilitacyjne. Pan doktor wspomniał o tym, że w procesie leczenia biorą udział lekarze rehabilitacji, fizjoterapeuci, masażyści, logopedzi, psychologowie. Jakie jest poszczególnych tych osób zadania i czego nasz pacjent, który słucha naszej audycji, może od takiego pracownika oczekiwać?
0: Lekarz rehabilitacji czy lekarz innej specjalności, który może pracować w oddziale dziennym lub w oddziale stacjonarnym, jego zadaniem jest praca czysto lekarska, czyli musi zaplanować program leczniczy, rozdzielić dyspozycje, rozdzielić funkcje, rozdzielić, ustalić wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji, kwalifikując tego pacjenta, od tego powinienem był zacząć. I w efekcie dbać o to, by przebieg całego tego złożonego procesu rehabilitacji był niczym niezmącony. Dba o codzienną obserwację pacjenta i ustalanie codziennego stanu zdrowia. I musi odpowiedzieć na pytanie, czy musimy w jakiś sposób zmodyfikować leczenie, czy też nie. Zadbać o to, by leki stosowane przewlekle były rzeczywiście dobrane jak należy. Manipulować tymi lekami, jeśli jest taka potrzeba, w zależności od stanu klinicznego pacjenta, więc jest to czysta lekarska robota. Fizjoterapeuci to jest ta grupa zawodowa, która wykonuje bezpośrednie czynności z pacjentem. To znaczy, zajmuje się leczeniem ruchem, czyli kinezyterapią, albo leczeniem za pomocą różnych źródeł, różnych impulsów. Mówimy wtedy o fizykoterapii. Do tego zaliczymy magnetoterapię, leczenie światłem, laseroterapię, elektroterapię, jeśli są dostępne, to leczenie wodą, leczenie zabiegami wodnymi i tak dalej, i tak dalej. Więc to są jakby dwie najważniejsze postaci w tym zespole, bo zajmują się tą najważniejszą częścią, aczkolwiek pacjent jest strukturą skomplikowaną, jak każdy człowiek. Potrzebni są również i inni specjaliści, którzy pomogą w tym zespole przyspieszyć zdrowienie, przyspieszyć odzyskiwanie utraconych funkcji i czynności. Najczęściej chyba słyszymy o logopedach. To jest taka grupa zawodowa, która zajmuje się naprawą głosu, fonacją głosu. I rzeczywiście ci specjaliści, logopedzi, znajdują zajęcie właśnie w oddziale neurologii, w oddziale neurochirurgii i w oddziale rehabilitacji neurologicznej. Tam najczęściej ich spotkamy. Oni ćwiczą cierpliwie z pacjentami powrót, możliwość powrotu do właściwej artykulacji mowy. Znajdują się tam jeszcze terapeuci zajęciowi. To tacy ludzie, tacy specjaliści, których zadaniem jest przywrócenie właściwej motoryki ręki najczęściej. Musimy usprawnić rękę po różnych chorobach, nie tylko neurologicznych, również po urazach, po złamaniach i temu podobnym. Tak więc terapeuci zajęciowi poprzez zajęcia przypominające w gruncie rzeczy lekcje plastyki w szkole mają za zadanie ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć motorykę ręki, ruchomość palców ręki, zdolność do przywrócenia pisania ręcznego, czy malowania, czy czegokolwiek innego. Również w tym zespole znajdziemy często psychologów. Wcześniej ta grupa była niedoceniana w całym programie rehabilitacji. Od wielu lat wiemy, że psycholog musi być. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z rehabilitacją ciężkich chorób, o ciężkim przebiegu, albo przewlekłych chorób, albo źle rokujących chorób. Psycholog pomaga utrzymać równowagę psychiczną naszych pacjentów. Pomaga zdobyć motywację do dalszych ćwiczeń, do dalszego uczestniczenia w tym żmudnym procesie rehabilitacji, więc wyzwala w pacjencie chęć życia, mówiąc tak najprościej. Jest to bardzo pomocny specjalista, który znajduje od wielu, wielu lat właściwe miejsce w zespole rehabilitacyjnym. No i oczywiście pielęgniarki. Jeśli mówimy o oddziale stacjonarnym, pielęgniarki, tak jak we wszystkich oddziałach, mają za zadanie dbać o bieżące potrzeby pacjentów, dbać o właściwe podanie leków i zaspokajanie wszystkich innych potrzeb zdrowotnych pacjentów.
1: Jeśli lekarz specjalista w ocenie, oceniając pacjenta, diagnozując, stwierdza konieczność rehabilitacji. Czy kieruje do lekarza rehabilitacji, czy może też bezpośrednio skierować na konkretne już zabiegi, które uważa, że są temu pacjentowi niezbędne, tak aby skrócić tą drogę taką od podjęcia decyzji do wykonania, do pomocy pacjentowi.
0: Tak, w pewnych sytuacjach można tak uczynić. To, o czym mówiliśmy właśnie przed chwilą, to znaczy lekarz rodzinny ma prawo skierować wprost do oddziału rehabilitacji dziennej pacjenta i często to robi. Oczywiście cały cykl działania z pacjentem zaczyna się od jego kwalifikacji już na miejscu. Tam znajdzie się lekarz, który zbada pacjenta, oceni głównie pod kątem przeciwwskazań do rozpoczęcia rehabilitacji. To jeśli mogę jeszcze właśnie o tych przeciwwskazaniach, skoro już jest to dość duży problem, ponieważ Nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do rehabilitacji, ale są takie przeciwwskazania, które każą nam odroczyć rozpoczęcie rehabilitacji. Są takie stany, takie sytuacje, w których rozpoczęcie rehabilitacji może zaszkodzić pacjentowi, tego nie chcemy i stąd się bierze właśnie potrzeba kwalifikacji lekarskiej przed rozpoczęciem tego leczenia. Ale też znamy taki rodzaj leczenia ambulatoryjnego, który się nazywa fizjoterapia ambulatoryjna. To już nie jest taki ciąg zdarzeń, o których mówiłem przed chwilą, który wymaga obecności dużego zespołu rehabilitacyjnego, nadzoru lekarskiego. Fizjoterapia ambulatoryjna, jak sama nazwa wskazuje, jest to jedynie czynność fizjoterapeutyczna, więc tą usługą leczniczą rządzą fizjoterapeuci. I tutaj rzeczywiście lekarze różnych poradni mogą wprost skierować do fizjoterapii ambulatoryjnych pacjentów z każdej poradni, właściwie z większości poradni specjalistycznych, na czele z lekarzem rodzinnym. Tu nie jest potrzebny lekarz do kwalifikacji. Kwalifikuje przed rozpoczęciem cyklu zabiegów fizjoterapeuta. Magister fizjoterapii z odpowiednim stażem, bądź też specjalista fizjoterapii. Oni mają pełne prawo, by taką kwalifikację do samego zabiegu fizjoterapeutycznego pacjenta zakwalifikować. Czyli tu nie mamy do czynienia z szerszym rodzajem leczenia, tym takim obudowanym, rozbudowanym programem rehabilitacji. Mamy do czynienia jedynie z fizjoterapią, czyli jednym z elementów rehabilitacji. I tu jest jakby najprostsza droga, to znaczy jest najkrótsza droga. Lekarz wystawia skierowanie, pacjent przychodzi wprost do zakładu fizjoterapii.
1: Panie doktorze, jakie są najczęstsze przeciwwskazania, takie, które wymagają odroczenia? Bo tak może sam pacjent, żeby, wydaje mi się, że infekcja, ostra infekcja, no, nakazuje z zdrowego rozsądku też, abyśmy, jeśli jesteśmy zainfekowani, mamy infekcję górnych dróg oddechowych, jesteśmy w stanie zakazić przy okazji jeszcze kilkadziesiąt innych osób, udając się na rehabilitację. Czy oprócz infekcji górnych dróg oddechowych są jakieś schorzenia, na co nasi słuchacze mogą zwrócić uwagę i prosić o odroczenie rehabilitacji w jakichś konkretnych sytuacjach?
0: Tak, rzeczywiście infekcje, tak jak zawsze, no, komplikują trochę życie i nie tylko wymagają odroczenia rehabilitacji, ale często innych rodzajów leczenia, różnych innych usług medycznych. To zrozumiałe. Najbardziej poważną grupą tak zwanych przeciwwskazań, które decydują o odroczeniu, to są przeciwwskazania z grupy chorób serca i naczyń, czyli przeciwwskazania kardiologiczne. Tu zazwyczaj pacjent sam tego nie oceni. Najczęściej będzie musiał skorzystać z pomocy lekarza, czy internisty, czy kardiologa. Zaliczymy tutaj wahania ciśnienia. Ciśnienie nie może być ani zbyt niskie, ani zbyt wysokie. Musi być we właściwych granicach normy po to, by móc rozpocząć rehabilitację. Zaburzenia rytmu serca, takie świeże, niewyleczone, również każą nam odczekać do czasu uporania się z tym problemem zdrowotnym. Do tego pewne zaburzenia ze strony układu oddechowego czy z pogranicza kardiologii, pneumonologii, czyli na przykład niewydolność oddechowa o niejasnej przyczynie, niezdiagnozowana, nieleczona, wcześniej nieobjęta nadzorem pulmonologicznym czy kardiologicznym, też każe odroczyć to do czasu wykonania właściwej diagnostyki i wdrożenia leczenia. Ale też niektóre zabiegi same w sobie są obarczone pewnymi przeciwwskazaniami, bo na przykład nie wykonamy zabiegu z zimnem, czyli tak zwanej krioterapii, czy też nagrzewania na skórę uszkodzoną. Więc jeśli skóra jest świeżo skaleczona, jakieś ma oparzenia, odparzenia, czy cokolwiek innego, co uszkadza skórę, to na pewno takiego pacjenta nie poddamy zabiegom cieplnym, działania ciepłym albo zimnym. Podobnie elektroterapia. Jeśli pacjent ma wszczepy metalowe wewnątrz ciała, chociaż już nie wszystkie, bo są coraz bardziej nowoczesne materiały, ale generalnie metalowe wszczepy są jakimś tam przeciwwskazaniem, choć nie bezwzględnym do rozpoczęcia elektroterapii. Więc każda z metod rehabilitacji, fizjoterapii jest obarczona pewnymi przeciwwskazaniami. O tym pamiętają lekarze, o tym pamiętają fizjoterapeuci i zazwyczaj dopytują pacjentów o tego typu niespodziewane czy nieoczekiwane zdarzenia, po to, by uniknąć powikłań. Podobnie zresztą rzecz się ma z pacjentami, którzy mają wszczepione tak zwane rozruszniki serca, stymulatory serca. Trudno jest tą okolicę, właściwie nie można tej okolicy poddawać oddziaływaniu polem magnetycznym, czy też bezpośrednio nakładać na tą okolicę impulsu elektrycznego w trakcie elektroterapii. Oczywiście można z pewnymi z zachowaniem pewnych zasad bezpieczeństwa wykonać elektroterapię na odległe części ciała, stopy, nogi, ręce, ale tak, by ograniczyć, nie dopuścić do przepływu prądu między jedną a drugą elektrodą, gdy po drodze znajduje się stymulator serca. Więc niby proste rzeczy, takie na co dzień spotykane, czasem stanowią kłopot w zakwalifikowaniu pacjentów do zabiegów rehabilitacyjnych.
1: Nie mamy czasu, nie udać się na rehabilitację. Generalnie jesteśmy zagbaniani, zalatani, wszystko. Czy w warunkach domowych możemy sobie pomóc?
0: Możemy i istnieje na to tak zwany produkt Narodowego Funduszu Zdrowia pod nazwą fizjoterapia domowa. Dosłownie tak to się nazywa. Z tym, że grupą docelową w tym rodzaju leczenia to nie są młode osoby zapracowane i zabiegane, tylko wręcz odwrotnie, osoby, które są na tyle chore, że nie mogą opuścić domu po to, by wykonać zabiegi z zakresu fizjoterapii czy rehabilitacji. Nie mogą, ponieważ nie mogą wyjść, mają uszkodzony narząd ruchu albo mają zaburzenia psychoorganiczne, zaburzenia neurologiczne, jakkolwiek nie mogą opuścić mieszkania, nie mogą opuścić domu. Często mówimy też o takich pacjentach, więźniowie czwartego piętra, bo brak windy również czasem stanowi wielką przeszkodę w opuszczeniu domu i dotarciu do ośrodka.
1: Kiedyś zasadą było, że blok do czterech piętr z natury nie posiada windy.
0: Tak jest. Tak jest. I właśnie ta usługa medyczna, czyli fizjoterapia domowa, jest skierowana do tychże właśnie pacjentów. Z tego rodzaju fizjoterapii korzysta też opieka czy leczenie długoterminowe, więc dotyczyć to będzie pacjentów poddawanych leczeniu hospicyjnemu, leczeniu paliatywnemu, długotrwałemu, pacjentom leczonym tlenem w domu czy poddawanych wentylacji domowej. Ci wszyscy pacjenci, którzy z różnych powodów nie mogą opuścić domu, mogą wykorzystać właśnie taką usługę medyczną, która nazywa się fizjoterapia domowa.
1: Tym młodym zabieganym polecimy bieganie, ale nie w samochodzie, tak, czyli dotarcie do pracy piechotą albo rowerem, tak, skorzystanie ze spaceru, a nie z komunikacji miejskiej, tak, aby nasza aktywność ruchowa, z którą jako społeczeństwo mamy największe w tej chwili, coraz większe problemy, a z czym się wiąże ryzyko chorób naczyniowych, ale też przede wszystkim stawowych, i to wszystko, a to jest konsekwencją, że nas jest jako obywateli coraz więcej, coraz częstszym problemem jest nadwaga, a wręcz otyłość.
0: I ja właśnie do tego chciałbym dodać jeszcze ergonomię pracy i ergonomię życia codziennego. To znaczy dostosowanie swojego, naszego otoczenia do naszych możliwości i naszej fizjologii. Właściwej wysokości biurka, podparcie rąk w trakcie pracy, szczególnie przy komputerach, ustawienie monitora, który ustawi nam też kręgosłup i głowę we właściwej pozycji. To są drobne rzeczy, ale decydują o przyszłych zaburzeniach, przewlekłych chorobach układu ruchu, które na pewno będą wymagały leczenia rehabilitacyjnego.
1: Pomóżmy sami sobie, abyśmy w konsekwencji nie mieli poważnych schorzeń kostno-stawowych, neurologicznych, kardiologicznych, pulmonologicznych. I o tym wszystkim rozmawialiśmy z panem doktorem Jarosławem Talalajem. Dziękuję, panie doktorze.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Pan doktor na co dzień pracuje w klinice rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz jest konsultantem wojewódzkim do spraw rehabilitacji. Dziękuję bardzo. Państwu do usłyszenia za tydzień.

Za nami kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Program prowadzi profesor Jan Kochanowicz, a dzisiejszym gościem profesora był pan dr Jarosław Tałałaj. A już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka z serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 21 maja i 8 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś apostoła i ewangelistę Jana Teologa, świętego Arseniusza Wielkiego oraz świętych Arseniusza i Pimena Pieczerski. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o spotkaniu w Centrum Kultury Prawosławnej oraz o akcji Lato 2026.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza w poniedziałek 25 maja o godzinie 17:30 do Centrum Kultury Prawosławnej na spotkanie na temat post i inne zagadnienia w życiu praktycznym w świetle przygotowań dokumentu na Sobór Ogólnoprawosławny. Ważność postu i jego wypełnianie dzisiaj. Temat przedstawi ojciec Andrzej Kuźma. Obozy organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce to doskonała propozycja wakacyjna dla dzieci i młodzieży, łącząca aktywny wypoczynek z integracją i rozwojem duchowym. W dniach od 6 do 13 lipca 2026 roku odbędzie się obóz w Świnoujściu dla osób w wieku od 14 do 17 lat. W programie przewidziano liczne atrakcje, takie jak zwiedzanie Wolińskiego Parku Narodowego, oceanarium w Międzyzdrojach, rejs statkiem oraz jednodniowa wycieczka do Berlina. Z kolei w dniach od 23 do 29 sierpnia odbędzie się obóz w Zakopanem dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Uczestnicy wezmą udział m.in. w wycieczkach na Gubałówkę i Kasprowy Wierch oraz odwiedzą park wodny na Słowacji. Program obejmuje także codzienne modlitwy, spotkania o tematyce religijnej oraz czas na integrację i wspólny wypoczynek. Dodatkowo w dniach od 10 do 20 sierpnia organizowany jest obóz roboczy na Świętej Górze Grabarce, podczas którego młodzież pomaga siostrom w przygotowaniach do Święta Przemienienia Pańskiego, jednocześnie integrując się i pogłębiając życie duchowe. Zapisy na obozy w Świnoujściu i Zakopanem trwają do 23 maja, natomiast na obóz roboczy na Grabarce do 31 lipca. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatorów.

0: Prawosławne nabożeństwa stanowią niewyczerpalne źródło bogactwa treści i piękna. Teksty liturgiczne, śpiewy oraz obrzędy mają swoje znaczenie, które im je bardziej rozumiemy i odczuwamy, nabiera dla nas coraz głębszego sensu. I Ichumen Pantelejmon zaprasza do wspólnego odkrywania bogactwa prawosławnego nabożeństwa, piękna języka cerkiewno-słowiańskiego oraz muzyki liturgicznej. Zapraszamy do wysłuchania audycji Głos Liturgii.
1: Głos Liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ichumen Pantelejmon Karczewski.
2: Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym, już w 98. odcinku naszej audycji. Zbliżamy się powoli do końca tej serii. Ostatnio przed 2 tygodniami rozmawialiśmy o cnocie cierpliwości. Jakie jest jej znaczenie i jak wyrażone jest na różny sposób w tekstach naszych nabożeństw. Dziś kontynuujemy temat różnych emocji, stanów duszy człowieka i w dniu dzisiejszym obchodzimy święto Wniebowstąpienia Chrystusa. Zakończyliśmy już okres święta Zmartwychwstania Pańskiego. To, co dobre i radosne, szybko się kończy. I dziś wspominamy, jak Jezus Chrystus na 40. dzień po swoim zmartwychwstaniu wstępuje na niebiosa. I to wydarzenie, jak słyszymy w hymnach liturgicznych, było źródłem zadziwienia aniołów. I właśnie o tym zadziwieniu w dzisiejszym odcinku. Zapraszam.
1: Głos liturgii.
2: W języku polskim zadziwienie kojarzy się często ze zdumieniem, zaskoczeniem, czymś nieoczekiwanym. Jednak w języku liturgicznym znaczenie jest znacznie głębsze. Cerkiewnosłowiańskie słowo udziwlenie nie oznacza jedynie psychologicznego zdziwienia. Dlatego, że przymiotnik dziwien czy dziwnej oznacza wspaniały, cudowny, godny zachwytu. Jeśli powiedzą Państwo do kogoś w Serbii, że jest divan albo divna, to na pewno się nie obrazi, bo w języku serbskim nie oznacza to słowo dziwny, ale właśnie wspaniały, piękny, ten, kto jest godny podziwu. Podobną intuicję zachował także język angielski, który na określenie cudu ma 2 słowa, wonder i miracle. I obydwa etymologicznie pochodzą też od zachwycania się. Miracle od łacińskiego mirare, a wonder to po prostu zachwyt. Stąd mamy przymiotnik wonderful, oznaczający wspaniały. I właśnie w tym sensie liturgia bardzo często mówi o zadziwieniu, które wynikać może jednocześnie z niepojmowania pewnych wydarzeń, ale przede wszystkim z zachwycania się nimi. Podobnie jest z cerkiewnosłowiańskim słowem czudo. Współcześnie tłumaczymy je jako cud, czyli wydarzenie nadprzyrodzone, metafizyczne. Ale jego drugie znaczenie, znacznie głębsze, oznacza raczej coś, co wywołuje zachwyt i podziw. Więc nie tyle naruszenie praw natury, ile doświadczenie spotkania z czymś przekraczającym pewną zwykłość świata. I na dowód prawdziwości tych słów przedstawię Państwu jeden z hymnów Bożego Narodzenia. Stichere, w której właśnie użyte jest słowo czudo. Posłuchajmy.

Przetłumaczmy. Czto ciebie przyniesiem, Chryste? Cóż przyniesiemy tobie, Chryste? Jako jawił się jesi na ziemi, jako człowiek nas radzi. Za to, że zjawiłeś się na ziemi jako człowiek, ze względu na nas, czy dla nas. Kajesz dobo od ciebie bywszych twarej, błogodorenie ciebie prynosit. Każde z twoich stworzeń przynosi ci dziękczynienie. Angieli pienie, aniołowie śpiew, niebiesa zwiezdu, niebiosa gwiazdę, wołswi dary, magowie dary, pastyrje czudo, pasterze, no właśnie, cud? Przecież pasterze nie dokonali żadnego cudu. Oni ofiarowali Bogu swój zachwyt, swoje zdumienie i podziw nad wydarzeniem w grocie betlejemskiej. Ziemla wiertieb, pustynia jasli, ziemia grotę, pustynia żłóbek. Myże matier dziewu, my zaś matkę dziewicę, i że preżdzie wiek Boże, pomiłuj nas, przedwieczny Boże, zmiłuj się nad nami. A więc pierwszą, najczystszą ofiarą człowieka wobec Boga jest nie działanie, ale sam zachwyt. Zanim zaczniemy cokolwiek dla Boga robić, zanim podejmiemy jakikolwiek aktywizm, musimy najpierw pozwolić sobie na to, by zostać przez Niego olśnionym. Dopiero z takiego zachwytu rodzi się wszystko inne. Modlitwa, wdzięczność, przemiana życia, dobre uczynki. Tam, gdzie zanika zachwyt, wiara łatwo staje się jedynie obowiązkiem albo przyzwyczajeniem. Człowiek przestaje wtedy dostrzegać misterium, a zaczyna widzieć tylko pewną religijną rutynę. I dlatego prawosławne nabożeństwo uczy nas najpierw nie tyle działać dla Boga, ile nauczyć się na nowo patrzeć na Niego z zachwytem. Nieprzypadkowo tak często teksty mówią nam o aniołach, którzy nieustannie wielbią Boga i się Nim zachwycają. Ich postawa jest nieustannym zdumieniem wobec Bożej chwały. O zadziwieniu świata anielskiego mowa przy okazji wielu świąt w roku. Podczas nabożeństwa święta wprowadzenia Bogu Rodzicy do świątyni śpiewamy –

Angelie wchodzenie przeczyste ja zreszcze, czyli aniołowie wejście przeczyste widząc, udziwisza się, jako dziewa w niedzie woswiataja świętych. Zadziwili się, jakże dziewica weszła do świętego świętych. Tutaj zadziwienie dotyczy czegoś paradoksalnego, przekroczenia pewnego dotychczasowego porządku. Otóż święte świętych było w Starym Testamencie miejscem niedostępnym. Było przestrzenią najgłębszej obecności Boga, bo do świętego świętych wchodził jedynie arcykapłan i to tylko raz w roku. Aniołowie zadziwiają się, że oto z woli Bożej do tej sakralnej przestrzeni wchodzi młoda dziewica, a wchodzi po to, żeby sama zostać przygotowana do stania się świątynią. Świątynią, w którą wcieli się sam Bóg. Zadziwienie ogarnęło także apostołów, Piotra, Jana i Jakuba, którzy byli świadkami cudownego przemienienia Chrystusa na górze Tabor. Wtedy ujrzeli wielki blask Zbawiciela. Zobaczyli go w chwale, ale taka teofania, takie objawienie spowodowało u nich oczywiście wielkie zdumienie.

Przetłumaczmy fragment. I że takowa sijania lica Twojego niecierpiaszcze, czyli apostołowie, takiego blasku oblicza Twego nie wytrzymując i świetłości rys Twoich i jasności szat Twoich, nic na lice ziemli pokrywachuся, i że i uże są odzierżymi, czyli upadli twarzą do ziemi, zasłaniając się, będąc ogarnięci trwogą. Dziwlachuся, widzieszcze Moisieja i Iliju, łoholiuszcza z toboju. Zadziwiali się, zdumiewali się, widząc Mojżesza i Eliasza rozmawiających z tobą, czyli z Chrystusem. Chociażcze ja prykluczyci się ciebie o tym, co miało się tobie wydarzyć. Idziemy dalej, drodzy Państwo. W Wielką Sobotę śpiewamy w eulogitariach, powtarzanych potem co tydzień na niedzielnych jutrzniach, takie oto słowa –

Angielski sobor udziwi się. Zgromadzenie aniołów zadziwiło się. Zra ciebie w martwych wmieniwsza się. Widząc ciebie zaliczonego do umarłych. Śmiertno juże spasie krepość razorywsza. Niszczącego jednak moc śmierci zbawco. I soboju Adama wozdwichsza. I wraz z tobą wskrzeszającego Adama. I od Ada wsia swoboszcza. I z otchłani wszystkich wyzwalającego. Tu aniołowie są i w zachwycie, ale i właśnie w zadziwieniu, bo przyzwyczajone do oglądania Boga w chwale widzą Go zaliczonego do umarłych. Ale to zdumienie narasta jeszcze bardziej, gdy dostrzegają, że Chrystus, choć umarły, zmartwychwstaje, wskrzesza Adama i wszystkich przybywających w otchłani piekieł. Jednak absolutne apogeum anielskiego zadziwienia ma miejsce dziś, w święto wniebowstąpienia Pańskiego. Dlaczego? W narodzeniu Bóg uniżył samego siebie i przyjął ludzkie ciało. Aniołowie widzieli Boga schodzącego na ziemię. W zmartwychwstaniu zobaczyli Go też poniżonego i pokonującego piekło. Ale we wniebowstąpieniu dzieje się coś, co przekracza wszelkie ramy anielskiego pojęcia. Oto Chrystus nie wraca do nieba tylko jako duch, czy tylko jako Bóg. On wraca tam jako Bogo-człowiek, czyli w pełni Bóg i w pełni człowiek, z duszą i ciałem. Bóg zatem wprowadza ludzką naturę na niebiosa. Czyli wszystkie wydarzenia dotąd pokazywały bardziej uniżenie Boga ku człowiekowi. A w niebo wstąpienie ukazuje wyniesienie człowieka ku Bogu. I posłuchajmy, jak oddają to teksty dzisiejszego święta. W drugiej sticherze wieczerni słyszymy –

Przetłumaczmy. Gospodzi, Twojemu wozniesieniu udziwisze się cherubimi, czyli Panie, z powodu Twojego w niebo wstąpienia zadziwiły się cherubiny. Zraszczę Ciebie, Boga, na obłacach woschodziaszcza, na nich siedziaszczacho. Widząc Ciebie, Boga, wstępującego na obłokach, Ciebie, który na nich, czyli na cherubinach, zasiadasz. I sławim Cię, jako błaga miłość Twoja, sława Ciebie. Dlatego sławimy Ciebie, albowiem dobra jest miłość Twoja, chwała Tobie. I kolejny, jeszcze piękniejszy tekst o zadziwieniu aniołów, tym razem stichera z jutrzni śpiewana po czytaniu Ewangelii.

Przetłumaczmy. Dnieś na niebiesiech gornie siły nasze jeście swo zraszcze. Dzisiaj na niebiosach najwyższe moce, czyli anielskie, widząc naszą naturę, dziwiaszcze się strannego obraza woschodu, dziwiąc się niezwykłemu sposobowi wstępowania, niedoumiewachu się druh ko druhu głagoliuszcze. Były zdezorientowane i mówiły do siebie nawzajem. Ktoś jej przyszedł? Kim jest ten, który przyszedł? Widzieszcze, że swojego władyku niebiesna ja wrata wziaci powielewachu. Widząc zaś swojego władcę, nakazywały podnieść niebiańskie bramy. Z nimi, że nie

0: prostanno wospoim. Wraz z nimi my nieustannie opiewajmy z płocił oto nudu pakich raduszczacho, tego, który z ciałem ponownie stamtąd przyjdzie, jako sudiju wsiech i Boga wsiesilna, jako sędziego wszystkich i Boga wszechmocnego. Aniołowie ujrzeli naszą naturę, przeżyli szok, widząc człowieka wstępującego na niebo i byli zdezorientowani, zdziwieni. Jednak gdy tylko rozpoznali we wstępującym człowieku Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, natychmiast otworzyli przed Nim bramy niebios. I na koniec tekstu mamy zapowiedź sądu ostatecznego, bo przecież w ten sam sposób, jak Chrystus wstąpił na niebo, przyjdzie ponownie, by sądzić cały świat. Drodzy Państwo, to anielskie zadziwienie, o którym dzisiaj mowa, powinno stać się udziałem też każdego z nas. My też powinniśmy się zadziwiać czy zachwycać Panem Bogiem, cerkwią i nabożeństwem. Oczywiście nie możemy mylić duchowego zachwytu z takim powierzchownym zachwytem estetycznym, bo nie chodzi tu wyłącznie o podziwianie śpiewu cerkiewnego, architektury świątyni, ikon czy pięknych tekstów nabożeństw. Bo to wszystko, choć ważne, to ma nas prowadzić raczej do głębokiego zachwytu nad Bogiem. Psalmista Dawid napisał:
1: Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła.
0: Czyli wszystko, co stworzył Bóg, jest godne podziwu. To pokazuje, że prawdziwe życie duchowe zawsze zaczyna się od zachwytu. Nie od intelektualnego rozwiązania wszystkich pytań. Wiara rodzi się w momencie, w którym człowiek staje przed Bogiem, patrzy na Jego dzieła i z pokorą oraz z drżeniem serca mówi za psalmistą, że godne podziwu są Twoje dzieła. I może właśnie tego zdumienia najbardziej nam dzisiaj brakuje. Żyjemy przecież w świecie szybkich odpowiedzi, natychmiastowych komentarzy, analiz, trochę przebodźcowania. Wszystko chcemy od razu wyjaśnić i zamknąć w pewne bezpieczne algorytmy. Ale liturgia uczy nas czegoś zupełnie przeciwnego. Uczy nas zatrzymać się i zamilknąć w zachwycie. I tego właśnie Państwu życzę. Byśmy umieli za każdym razem w cerkwi na nowo zachwycać się Bogiem i nabożeństwem ku Jego czci. A także byśmy umieli wychwalać wszystkie dzieła Boże i umieć je podziwiać. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne, tradycyjnie w czwartkowy wieczór za 2 tygodnie. Będzie to już odcinek 99. Do usłyszenia.
2: Była to audycja Głos Liturgii.

Za nami kolejny odcinek z cyklu audycji Głos Liturgii. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Już za moment zakończenie programu i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze Radia Ortodoksja, powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Zanim się pożegnamy, jak każdego wieczoru, zapraszam do wspólnej modlitwy. Na kolejne spotkanie na antenie Radia Ortodoksja zapraszam już jutro tradycyjnie o godzinie 16. Przed mikrofonem czekać będzie Julia Ochrymiuk. Ja już żegnam się z Państwem i życzę dobrej, spokojnej nocy. Za wspólne chwile przy radiu dziękuję serdecznie, Katarzyna Waśkowska. Na zakończenie wysłuchajmy raz jeszcze Troparionu i Kondakionu Święta w niebo wstąpienia Pańskiego. Z praznikom!